Ja. Ej, jak by som jedol, dzięki jedol sa bosarny. Gugmang pakatulog ni Sinya o ni Tintid Arangkana, no? Arangkana, thanks.